0: Shoto tumbuku la, shoto tumbuku vava.
1: Maro pikaratsena andry zaza vaizy io, andry zaza tafara zegny.
2: Tatarao anay efa zay ty tsy